zjawią ci marnieś, fan panuj tam bajbiebak. Na inni na fali minął, pisał Jan, ma na tunu.